yo bamugambe neka neve mu muganda ngamba gu tokole nsobyo kutusa akalimiko nokajja ku 17 katonyeze mwenda Pearl FM.